0: vseeno že gledati, kaj te bom z vilca učbe.
1: Ko harmonika sreča zabavo, narano, zabavno, frajersko. Frajer Radio.